Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku piekoł, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar patrący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny snu im daje w kość, nie zostawaj sam.

0: Karsten Jensen, my topielcy. Rozdział pierwszy, buty. Laurits Madsen był w niebie, ale wrócił stamtąd tylko dzięki swoim butom. Nie wzbił się aż po jabłko masztu, ledwie na wysokość Grotrej na półrejowcu. Ale stał u wrót raju i widział świętego Piotra, chociaż strażnik bram zaświatów pokazał mu jedynie swój zadek. Laurits Madsen powinien nie żyć. Śmierć go jednak nie chciała, a przez to się zmienił. Zanim Laurits Madsen zasłynął swoją wizytą w niebie, zyskał sławę człowieka, który osobiście wywołał wojnę. Ojca Rasmusa. Stracił na morzu, kiedy miał 6 lat, a sam zaciągnął się na Annę z Marstal jako 14-latek. Już 3 miesiące później Anna zatonęła na Bałtyku. Załogę uratował amerykański bryg i od tamtej pory Laurits Madsen zaczął marzyć o Ameryce. Egzamin na sternika zdał we Flensburgu w wieku 18 lat i jeszcze w tym samym roku po raz drugi przeżył zatonięcie statku u wybrzeży Norwegii, w okolicach Mandal. W zimną październikową noc stał na szkierze zalewany falami i wypatrywał zbawienia. 5 lat pływał po oceanach świata. Był na południe od przylądka Horn i słyszał krzyki pingwinów w czarne jak grób noce. Widział Valparaiso, zachodnie wybrzeże Ameryki i Sydney, gdzie zimą drzewa zamiast liści tracą korę i gdzie skaczą kangury. Poznał dziewczynę o oczach jak winogrona, Sally Brown. I mógł opowiadać o Fortop Street, La Boca, Barbary Coast i Tiger Bay. Przekroczył równik, odczuwając towarzyszący temu wstrząs i powitał króla Neptuna. Wypił przy tej okazji słoną wodę, rybi olej, ocet. Został ochrzczony w smole sadzy z lampi kleju, ogolony zardzewiałym nożem z wyszczerbionym ostrzem, a zadrapania pielęgnowano mu solą i wapniem. Całował miedziany, naznaczony bliznami po ospie policzek amfitryty i zanurzył nos w jej flakonie soli trzeźwiących wypełnionym obciętymi paznokciami. Laurits Madsen zwiedził kawał świata. Nie był w tym osamotniony, ale on jako jedyny wrócił, ogarnięty idea fixe, że w Marstal wszystko jest za małe i jakby chcąc to udowodnić, bez przerwy mówił w języku, który nazywał amerykańskim. Przez rok pływał fregatą wojenną Never Sink i nauczył się tej obcej mowy. Given them belong me Laurits Madsen, mawiał. Z Karoliną Grubę z Nygade miał córkę i 3 synów. Rasmusa, nazwanego tak po dziadku, Esbena i Alberta. Dziewczynka o imieniu Elze była najstarsza. Rasmus, Esben i Elze byli podobni do matki, niewysocy i małomówni. Albert przypominał ojca. Już jako 4-latek miał tyle samo wzrostu, co starszy o 3 lata Esben. Gdziekolwiek szedł, toczył przed sobą angielską kulę armatnią z żeliwa i ciągle próbował ją podnieść. Kolana się pod nim uginały, a wzrok zastygał, ale kula wciąż była dla niego za ciężka. Heave away, my jolly boys! Heave away, my bullies! Laurits, widząc ćwiczenia najmłodszego syna, zachęcał go takimi okrzykami, po amerykańsku. Kula przebiła dach domu na Korsgade podczas oblężenia Marstal przez Anglików w roku 1807. Babka tak się wtedy przeraziła, że urodziła Lauritsa w środku kuchennej podłogi. Kiedy Albert nie wybierał się z kulą na spacer, ta zajmowała swoje stałe miejsce w kuchni, a Karolina używała jej jako moździerza przy robieniu musztardy. Równie dobrze to ty mogłeś w taki sposób obwieścić swoje przybycie, powiedział kiedyś Rasmus Lauritsowi, bo taki byłeś duży, kiedy przyszedłeś na świat. Gdyby bocian cię wypuścił, przebiłbyś dach jak ta angielska kula.
1: Fing,
0: mówił Laurits, podnosząc do góry palec. Chciał nauczyć dzieci amerykańskiego.
1: Foot
0: oznaczało stopę. Wskazywał na but. Mouth to były usta. Siadając do stołu, pocierał brzuch i obnażał zęby.
1: Hungry.
0: Wszyscy powinni zrozumieć, że jest głodny. Matka nazywała się Mrs., ojciec Papa True. Pod nieobecność Lauritsa dzieci mówiły mama i tata, jak wszystkie inne, z wyjątkiem Alberta. On był wyjątkowym przyjacielem swego ojca. Na dzieci istniały różne nazwy.
1: Piknini, Bullis i Hartis. Like him Tumas,
0: mówił Laurits do Karoliny i wysuwał wargi jak do pocałunku. Karolina chichotała zawstydzona, a potem się złościła. Nie wygłupiaj się tak, Laurits.
1: Po drugiej stronie Bałtyku wybuchła wojna z Niemcami ze Szlezwika i Holsztynu. Był rok 1848 i jako pierwszy dowiedział się o niej stary zarządca ceł de la Porte, ponieważ rząd prowizoryczny w Kilonii przysłał mu proklamację wraz z żądaniem wydania kasy. W całym Marstal zapanowało wzburzenie i wkrótce ustaliliśmy, że tworzymy oddział obrony kraju. Na jego czele stanął młody nauczyciel z Rize, którego później nazywaliśmy generałem. Na wszystkich najwyższych punktach wyspy ustawiono stosy sygnałowe. Były to belki umieszczone na wysokich drągach, na których końcach zawieszono beczki wypełnione starymi linami i smołą. W razie pojawienia się wroga, płonące beczki pełne smoły wybuchłyby, sygnalizując nadejście wojny od strony morza. Stosy ustawiono zarówno na wzgórzu Knasterbjerg, jak i na klifach w okolicy Weissness, a po całym brzegu chodzili strażnicy i wpatrywali się w morze. Wojennego podniecenia nie mógł znieść Lauritz, który już wcześniej nie miał szacunku dla niczego. Pewnego wieczoru, gdy w drodze z fiordu Eckenfjord do domu mijał Weissness, przepłynął blisko brzegu, krzycząc tak głośno, że aż echo poniosło się nad wodą. Niemiec za mną! Kilka minut później na szczycie klifu zapłynęła beczka. Następnie zapalił się stos na Knasterbjerg, a potem ogień pobiegł przez całą wyspę aż do Synashoi, prawie 20 km dalej, aż w końcu cała wyspa Aero stanęła w ogniu, jak w wieczór świętojański. Lauritz został na wodzie i patrzył, jak płoną ogniska, śmiejąc się z całego tego zamieszania, które sam wywołał. Gdy przypłynął do Marstal, zobaczył, że wszędzie się świeci, a na ulicach jest pełno ludzi, chociaż był już bardzo późny wieczór. Jedni wykrzykiwali niezrozumiałe rozkazy, inni płakali, modlili się żarliwie. Gotowa do walki gromada maszerowała przez Marksgade, uzbrojona w kosy, widły i z rzadka w strzelby. Młode matki biegały przerażone po ulicach, z płaczącymi niemowlętami w objęciach, przekonane, że Niemiec nabije ich potomstwo na bagnety. Przy studni na roku Marksgade i Westergade żona Szypra kłóciła się ze służącą. Kobieta postanowiła, że ukryją się przed Niemcami w studni i kazała dziewczynie skakać w czarną otchłań. Pani pierwsza, upierała się służąca. My, mężczyźni, też wydawaliśmy sobie polecenia. W naszym mieście jest zbyt wielu Szyprów, aby ktoś miał ochotę słuchać kogoś innego i jedyną rzeczą, co do której mogliśmy wszyscy się zgodzić, było wypowiadane przy wtórze wielu przekleństw uroczyste przyrzeczenie, że sprzedamy nasze życie najdrożej, jak się da. Kiedy pochód podnieconych ludzi dotarł na znajdującą się przy Kirkestradę plebanię pastora Zachariasena, który tego wieczoru miał akurat gości z daleka, jedna z pań zemdlała z wrażenia, ale jej 12-letni syn Ludwik chwycił za pogrzebacz, gotów bronić ojczyzny przed nadciągającym wrogiem. W domu Izagera, nauczyciela, który był również diakonem, rodzina szykowała się do mającego nastąpić ataku. Wszystkim 12 synom, którzy przybyli z wizytą, aby uczcić urodziny grubej pani Izagerowej, matka dała gliniane donice wypełnione popiołem i rozkazała sypać go na głowy Niemców, gdyby wpadli na pomysł natarcia na domostwo diakona. Na czele gromady sunącej przez Marksgade w stronę Reberbaben maszerował stary Jeppe, wywijający widłami i buńczucznie zachęcający Niemców do przybycia, jeśli tylko starczy im odwagi. Mały stolarz Laves Petersen musiał zawrócić. Dumnie niósł strzelbę na ramieniu, a kieszenie miał wypchane kulami. Ale w samym środku tego bojowego przemarszu zorientował się, że proch zostawił w domu. Przy marstalskim młynie stała potężna młynarka Madame Weber z widłami w pogotowiu. Chcąca za wszelką cenę wziąć udział w bitwie i wśród ogólnego zamieszania, a być może również dlatego, że prezentowała się znacznie bardziej imponująco aniżeli większość nas mężczyzn, nasze żądne walki szeregi natychmiast się przed nią otworzyły. Lauritz, z usposobienia skłonny do wzruszeń, tak się przejął powszechną walecznością, że również pobiegł do domu szukać broni. Karolina z czwórką dzieci ze strachu ukryła się pod stołem w paradnym pokoju. Gdy wpadł do domu, wołając wesoło: chodźcie dzieciaki, idziemy na wojnę! Rozległ się głuchy odgłos, to Karolina uderzyła głową o blat stołu od spodu. Z wysiłkiem wyczołgała się spod obrusa, wyprostowała i krzyczy ze złością: czyś ty już całkiem postradał rozum, Madsen? Dzieci nie pójdą na żadną wojnę! Rasmus i Jezmen zaczęli podskakiwać. My też chcemy iść, my też! Wołali chórem: pozwól! Mały Albert już zdążył przytoczyć swoją kulę armatnią. Czyście kompletnie poszaleli? Krzyknęła matka, wymierzając szturchańca najbliżej stojącemu. Wracać pod stół. Laurits wybiegł do kuchni w poszukiwaniu odpowiedniej broni, ale nie znalazł nic, co by się nadawało do użytku. Gdzie schowałaś patelnię? Zawołał. Zostaw ją, wrzasnęła Karolina. Łapy z daleka od mojej patelni. Laurits bezradnie rozejrzał się dokoła. No dobrze, wobec tego wezmę szczotkę, obwieścił znów przybiegając przez pokój. Niemiec dostanie za swoje! Usłyszeli trzaśnięcie drzwi wychodzących na ulicę. Słyszałeś? Szepnął Rasmus najstarszy do Alberta. Ojciec nie mówił po amerykańsku. Co za szaleniec, matka pokręciła głową w ciemności pod stołem, gdzie już z powrotem zdążyła się schronić. Jak można iść na wojnę ze szczotką?

0: Segway day, not other day. Doer of day.
1: Gdy Lauritz przyłączył się do gotowej do walki gromady, zapanowała powszechna radość. Uchodził wprawdzie za pyszałka, ale był rosły i silny, więc jego obecność była ze wszechmiar pożądana. Potem zauważyliśmy szczotkę. Nie masz innej broni? Na Niemca wystarczy. Odparł, podnosząc szczotkę do góry. Wymieciemy go z kraju. Byliśmy zuchwali i śmialiśmy się z jego dowcipu. Zostawmy tutaj jakieś widły, zaproponował Lars Böttger. Nadziejemy na nie Niemców, kiedy już wszyscy będą martwi. Wyszliśmy na pola. Do Weissness było pół godziny drogi piechotą, ale szliśmy szybko, wciąż z żądzą walki we krwi. Dotarliśmy do wzgórz w okolicy Drejet i zobaczyliśmy ogniska płonące na wyspie, a widok ten jeszcze bardziej wzmógł naszą wojowniczość. Nagle w ciemności usłyszeliśmy tętent i zdrętwiliśmy. Nadciągał wróg. Mieliśmy nadzieję, że zaskoczymy Niemców na brzegu, ale ukształtowanie terenu i tutaj nam sprzyjało. Lauritz stanął w pozycji bojowej ze szczotką, a my pozostali poszliśmy w jego ślady.
2: Zaczekajcie na mnie!
1: Rozległo się gdzieś za nami. To był ów mały stolarz, który zawrócił do domu po proch.
2: Psst!
1: Uciszyliśmy go.
2: Niemcy są w pobliżu.
1: Odgłos kopyt się zbliżał, lecz teraz mogliśmy się już zorientować, że koń jest tylko jeden. Z ciemności wyłonił się jeździec. Laves Petersen przygotował strzelbę i wycelował, ale Lauritz zatkał mu lufę dłonią. To kontroler below, powiedział. Kontroler siedział na spienionym koniu, którego czarne boki falowały po ciężkim biegu. Uniósł rękę do góry. Wracajcie do domu. Przy Weissness nie ma żadnych Niemców.
2: Ale przecież beczki płoną!
1: Krzyknął Laves. Rozmawiałem ze strażnikiem pilnującym brzegu, odparł Below. To fałszywy alarm. A nas wyciągnięto z ciepłych łóżek. Po co? Bez powodu? Madame Weber skrzyżowała ręce na piersi i popatrzyła na nas surowo, jak gdyby szukała kogoś, na kogo mogłaby się rzucić teraz, gdy okazało się, że wróg odwołał swoje przybycie. Pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi, łagodził kontroler. No, a najlepsze jest to, że oni wcale nie nadciągają. Wśród naszej gromady rozległ się zgodny pomruk. Lecz chociaż dostrzegaliśmy logikę w słowach kontrolera, to jednak mimo wszystko doznaliśmy paskudnego rozczarowania. Byliśmy gotowi spojrzeć w oczy i Niemcom, i śmierci, a tymczasem żadne z nich nie wylądowało na aero. Jeszcze się z Niemcem policzymy, zapowiedział Lars Böttger. Poczuliśmy zmęczenie i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Zaczął padać zimny, nocny deszcz. Milczeliśmy aż do młyna, gdzie Madame Weber odłączyła się od naszej niepocieszonej gromadki. Stanęła przed nami z widłami w ręku, tak jakby prezentowała broń.
2: Chciałabym wiedzieć, oświadczyła groźnym głosem, kim był ten żartowniś, który w środku nocy powyciągał ludzi z łóżek, żeby ich wysłać na wojnę?
1: Wszyscy skierowaliśmy wzrok na Lauritza, górującego wśród nas ze szczotką na ramieniu. Ale Lauritz ani się nie zgarbił, ani nie spuścił oczu. Popatrzył prosto na nas, potem odchylił głowę i w deszczu zaczął się śmiać. Wkrótce wojna wybuchła na poważnie. Powołano nas do marynarki. Do sąsiedniego miasta Erskobing przypłynął po nas wojenny parowiec Hekla. Staliśmy w kolejce na kei, wywoływani jeden po drugim i wskakiwaliśmy na pokład barkasu, który miał nas przewieźć na parowiec. Tamtego listopadowego wieczoru czuliśmy, że wojna przeszła nam koło nosa, ale teraz czas oczekiwania się skończył i humory nam dopisywały. Halo, to idzie Duńczyk ze swoim życiem, duszą i marynarskim workiem, zawołał Klaus Jakob Klausen. Był niewysokim, żelastym mężczyzną, który zawsze się przechwalał, jakoby pewien tatuażysta w Kopenhadze, zwany kłującym Frederikiem, powiedział mu kiedyś, że ma najtwardsze ramię, w jakie kiedykolwiek wbijał igłę. Ojciec Klausena, Hans Klausen, był pilotem, tak jak wcześniej dziadek, a Klaus Jakob nie miał wątpliwości, że i on pójdzie tą drogą, bo w nocy przed zamustrowaniem miał sen przepowiadający mu, że z tej wojny wróci żywy. W Kopenhadze zaokrętowano nas na fregatę Gefion.
2: Lauritze od nas oddzielono. Jako jedyny dostał się na liniowiec Chrystian VIII, którego grotmaszt był tak wysoki, że od jabłka do pokładu było 1,5 razy tyle, co na czubek wieży kościoła w Marstal. Kręciło nam się w głowach, kiedy patrzyliśmy do góry, ale ta słabość wzbudzała w nas dumę. Rozumieliśmy bowiem, że zostaliśmy powołani do wielkich czynów. Lauritz został na brzegu i spoglądał za nami. Chrystian VIII mu odpowiadał. Wiedział, że na liniowcu poczuje się jak w domu, bo przecież przez rok pływał na amerykańskim okręcie wojennym Never Sink. Mimo wszystko jednak uznaliśmy, że przez moment musiał się poczuć opuszczony, widząc jak wchodzimy po trapie na Gefion i znikamy mu z oczu. Wyruszyliśmy więc na wojnę.

0: W niedzielę palmową przepływaliśmy wzdłuż naszej wyspy Aero. Widzieliśmy klify koło Weissnas, gdzie Lauritz wywołał na wyspie takie zamieszanie swoim Niemiec za mną. Teraz płynęli Duńczycy i przyszła kolej, żeby to Niemcy podpalali beczki ze słomą. Smołą. Biegając w kółko jak bezgłowe kury. Stanęliśmy koło wyspy Als i czekaliśmy. W środę wzięliśmy kurs na fiord Eckenfjerde i późnym popołudniem dotarliśmy do jego wejścia. Wezwano nas na pokład rufówki. Stanowiliśmy barwną gromadę w samoodziałowych bluzach i płóciennych portkach różnych kolorów. Jedni w niebieskich, inni w czarnych albo białych. Tylko wstążki z nazwą Gefion na czapkach i czerwono-białe rozetki świadczyły o tym, że jesteśmy marynarzami z Królewskiego Okrętu Wojennego. Komandor w swoim najświetniejszym mundurze z epoletami i szablą wygłosił przemowę, prosząc, byśmy dzielnie walczyli. Wywijając trójgraniastym kapeluszem, wzniósł trzykrotnie okrzyk: „Niech żyje król!”. Krzyczeliśmy wraz z nim tak głośno, jak tylko potrafiliśmy. Potem kazał wypalić ze wszystkich dział, byśmy mogli się przekonać, jak to będzie wyglądało podczas bitwy. Żaden z nas wcześniej nie był na wojnie. Huk poniósł się po morzu, a w powietrzu zawisł ostry zapach prochu. Zerwał się świeży wiatr i rozwiał niebieski dym armatni. Przez kilka minut nie mogliśmy się nawoływać. Huk armat nas ogłuszył. Stanowiliśmy teraz eskadrę. Dołączyły do nas jeszcze dwa parowce. Jeden rozpoznaliśmy z monstrowania w aeroskobing, to była Hekla. Szykowaliśmy się do bitwy, która miała nastąpić nazajutrz. Działa ustawiono w furtach. Wyciągano pompy i sikawki, by móc ich natychmiast użyć, gdyby na pokładzie wybuchł pożar. Przy każdym dziale układaliśmy kartacze i worki z metalową sieczką, a zapłonniki w skrzynkach. Przez ostatnich parę dni ćwiczyliśmy te czynności po tyle kroć, że rozkazy znaliśmy wręcz na pamięć. Przy każdym dziale było nas 11 i od pierwszej komendy wszyscy na miejsca, po której następowało grajcary, ładuj proch i zapłonnik włóż. Do czasu, gdy wreszcie padł rozkaz, by wypalić, krążyliśmy, obijając się o siebie, sztywni ze strachu, że coś zrobimy nie tak. Byliśmy przyzwyczajeni do pracy we trzech albo czterech na naszych małych kutrach i keczach, a teraz nagle staliśmy się panami życia i śmierci. Zbyt często stawaliśmy jak sparaliżowani, gdy komandor działa wrzeszczał swoje: ustawić do furty albo przybić stemplem. Co u diabła mogło to oznaczać w codziennej mowie? Za każdym razem, gdy udawało nam się bezbłędnie pokonać zawiłą drogę aż do ostatniego rozkazu, komandor działa nas chwalił. Odpowiadaliśmy wesołym hurra! Patrzył na nas, potem na swoje działo, a w końcu wbijał wzrok w pokład, nie przestając kręcić przy tym głową.
1: Szczeniaki, mówił. Starajcie się do wszystkich diabłów najlepiej, jak potraficie.
0: Nie bardzo wiedzieliśmy, do kogo mamy strzelać. Chyba nie do starej Ilze z krzywym biodrem, Mutter od gorzałki, która przychodziła do portu w Eckernfjerde i sprzedawała nam ów błogosławiony napój, gdy przepływaliśmy naszymi łajbami. Nie chodziło też raczej o handlarza zbożem Eckharta, z którym ubijaliśmy nie jeden dobry interes. Był jeszcze oberżysta z Der Rote Hahn, nosił nazwisko Hansen, duńskie jak mało które. Nigdy nie widzieliśmy, żeby trzymał w rękach broń. Żadna z tych osób, o ile dobrze rozumieliśmy, nie była tym Niemcem. Ale król wiedział, kto nim jest. No i ten komandor, który tak dzielnie krzyczał hura. Skierowaliśmy się w stronę fiordu. Wrogie baterie na wybrzeżu zaczęły grzmieć, lecz nie byliśmy poza ich zasięgiem i wkrótce znów zapadła cisza. Zamiast zwykłej wody na herbatę rozdzielano między nas wódkę. O godzinie 9 ogłoszono ciszę nocną. Przyszła pora snu. Zbudzono nas 7 godzin później. Był Wielki Czwartek, 5 kwietnia 1849 roku. I znów rozdano nam wódkę zamiast herbaty. Na pokładzie stała już beczka piwa. Mogliśmy pić go tyle, ile nam przyjdzie ochota, więc humory dopisywały, gdy podnieśliśmy kotwicę i zaczęliśmy zbliżać się do fiordu. Na wyżywienie na okrętach Jego Królewskiej Mości nie mogliśmy narzekać, bo gdy sami je sobie zapewnialiśmy, było więcej niż skromne. Mawiano o nas, że za kilwaterem okrętu z Marstal nigdy nie lecą mewy i rzeczywiście u nas nic się nie marnowało. Za to tutaj codziennie oprócz herbaty i piwa dostawaliśmy tyle chleba, ile mogliśmy zjeść. Na obiad funt świeżego mięsa albo pół funta słoniny. Groch, owsiankę albo zupę, a wieczorem cztery łuty masła i do tego sznaps. Dlatego pokochaliśmy wojnę na długo przedtem, zanim pierwszy raz poczuliśmy zapach prochu. Dotarliśmy do fiordu Ekernfjord. Brzegi się przysunęły, a stanowisko dział na lądzie było już widać wyraźnie. Kresten Hansen nachylił się do Einara Jensena i kolejny raz zwierzył mu się, że nie przeżyje tej bitwy.
1: Wiedziałem to od momentu, kiedy Niemcy kazali oddać kasę celną. Dzisiaj umrę.
0: Gówno wiedziałeś,
2: odparł Einar.
0: Nie miałeś pojęcia, że bitwa odbędzie się w Wielki Czwartek.
1: Właśnie, że wiedziałem. Od dawna. Przyszedł już czas, gdy nas zastrzelą.
0: Zamknij się, zirytował się Einar.
2: Wysłuchiwał tego marudzenia, odkąd zwinęli koje i zasznurowali buty. Ale Krestena nie dało się powstrzymać. Oddech miał przyspieszony, gdy kładł dłoń na ramieniu przyjaciela.
1: Obiecaj, że zabierzesz mój worek marynarski do domu, do Marstal.
0: Sam sobie zabierzesz swoje graty do domu, a teraz już przestań, bo w końcu i mnie napędzisz stracha.
2: Einar rzucił koledze zaniepokojone spojrzenie. Kresten był synem szypra Jochuma Hansena, stróżującego również w kapitanacie portu. Bardzo przypominał swojego ojca i piegami pod rudoblond włosami i wyjątkową małomównością. Nigdy nie widzieliśmy go w tak osobliwym stanie.
0: Masz, Einar podał mu kubek piwa. Weź porządny łyk.
2: Przyłożył Krestenowi kubek do ust. Tamten prychnął i zakrztusił się piwem. Oczy zrobiły mu się szklane. Einar kilka razy uderzył go w plecy. Kresten z trudem łapał powietrze, a piwo leciało mu z dziurek w nosie.
0: Ty dorszowy łbie, zaśmiał się Einar. Co ma wisieć, nie utonie. Mało brakowało, żebyś się sam zabił. Nie potrzebowałbyś do tego żadnego Niemca.
2: Ale wzrok Krestena pozostawał równie nieobecny.
1: Przyszedł już czas, gdy nas zastrzelą. Powtórzył głuchym głosem.
0: Mnie nie zastrzelą.
2: To mały Klausen wmieszał się do rozmowy.
0: Wiem, bo i mnie to się śniło. Widzicie? Szedłem Mulewejen do miasta. Po obu stronach stali żołnierze, gotowi strzelać. Jakiś głos zawołał: idź. A ja poszedłem. Kule świstały mi koło uszu, ale żadna nie trafiła. Mnie więc dzisiaj nie zastrzelą. Wiem to z całą pewnością.
2: Spojrzeliśmy na fiord i okoliczne łąki pokryte wiosenną zielenią. W grupce wypuszczających pączki lip chowała się zagroda z dachami krytymi strzechą. Prowadziła do niej droga obrzeżona wielkimi kamieniami. Przy drodze pasła się krowa. Odwróciła się do nas tyłem i leniwie machała ogonem, nieświadoma wojny nadciągającej morzem.

0: Stanowiska działu na Cyplu od strony Sterburty były już całkiem blisko. Zobaczyliśmy dym, jeszcze zanim usłyszeliśmy huk przetaczający się po wodzie jak burza, która pojawiła się nagle. Kresten drgnął.
1: Przyszedł na nas czas,
0: powiedział. Ze sterburty Chrystiana VIII od strony rufy buchnął ogień. Spojrzeliśmy na siebie bezradni. Czyżby okręt został trafiony? Nie znaliśmy się na prowadzeniu wojny i nie wiedzieliśmy, co może oznaczać trafienie. Liniowiec milczał. Dlaczego oni nie odpowiadają? Zdenerwował się Einar. Nie zajęli jeszcze właściwej pozycji, stwierdził Klausen z miną znawcy. Moment później niebiesko-szara chmura dymu ze sterburty Chrystiana VIII oznajmiła, że odpowiedzieli. Bitwa się rozpoczęła. Na brzegu w górę strzelał ogień i pecyny ziemi, a małe ludziki z zapałek biegały w kółko. Wiał dobry wschodni wiatr i wkrótce przyszła kolej naszej Gefion na oddanie salwy. Od huku wielkich 60-funtowych dział zatrząsł się cały okręt, a nam jakby żołądki opadły. Zatkaliśmy uszy rękami, krzycząc ze strachu, przemieszanego z radością, sparaliżowani mocą armat. Wreszcie Niemiec dostał za swoje. Trwało to przez kilka minut. W końcu bateria na Cyplu przestała strzelać. Musieliśmy polegać wyłącznie na naszych oczach. Usłyszeć nie mogliśmy nic. Brzeg przypominał pustynię. Żwir zbił się w wielkie stosy. Czarna lufa 24-funtowego działa sterczała w górę, jak po trzęsieniu ziemi. Nigdzie nie było żadnego ruchu. Zaczęliśmy się poklepywać po plecach w milczącym tańcu zwycięstwa. Nawet Kresten przez moment jakby zapomniał o swoich ponurych przeczuciach i poddał się ekstazie. Wojna to uciecha, odurzenie, które przenika do krwi jak wódka, ale to odurzenie było większe, czystsze. Kiedy dym się rozwiał, powietrze stało się przejrzyste. Nigdy nie widzieliśmy świata z podobną wyrazistością. Na naszych twarzach pojawiły się grymasy jak u nowonarodzonych dzieci. Takie lunek, maszty i żagle tworzyły nad nami dach niczym młode listki w bukowym lesie. Dookoła unosiła się poświata, nieznana dotąd naszym oczom. Ależ mnie ogarnęło uniesienie, stwierdził mały Klausen, kiedy wróciło nam mowę i słuch. Niech to diabli, niech to diabli! Nie mógł przestać przeklinać. Niech mnie wszyscy diabli, jeśli kiedykolwiek widziałem coś podobnego. Huk dział słyszeliśmy już podczas próby generalnej poprzedniego wieczoru, ale ujrzenie skutków działania armat na własne oczy... No tak, stwierdził zamyślony Einar. Te armaty to rzeczywiście coś innego niż kazania pastora Zachariasena. Co ty na to, Kresten? Kresten miał uduchowiony wyraz twarzy.
1: Nie do wiary, że dane mi było to przeżyć, powiedział cicho.
0: Przestałeś myśleć, że cię zastrzelą?
1: Teraz już wiem na pewno, że tak będzie. Ale przestałem się bać.
0: Najwyraźniej nie był to jeszcze chrzest bojowy, gdyż 60-funtowe działa, które obsługiwaliśmy, były umieszczone na górnym pokładzie od strony bakburty. Wkrótce jednak miała nadejść i nasza kolej, gdy weszliśmy głębiej w fiord, kierując się ku Ekenfjörde, gdzie po obu stronach czekały kolejne dwie baterie. Ale tego przeciwnika można przecież było mieć za nic. Nie wybiła jeszcze 8 rano, a bitwę w połowie już wygraliśmy. Baliśmy się, że wojna się skończy, zanim na dobre się zaczęła. Poznaliśmy jej smak, a tymczasem Niemiec miał zostać pobity przed śniadaniem. Gefion dalej szła ku krańcowi fiordu. Północna bateria znajdowała się tuż przed nią. Znalazłszy się w odległości zaledwie 2 kabli od baterii południowej, przebrasowaliśmy marsle, by wypuścić z nich wiatr. Kliwer ściągnęliśmy, a kotwicę bakburty rzuciliśmy dodatkowo jeszcze z drywkotwą, abyśmy mogli stać zwróceni burtą, no bo teraz mieliśmy strzelać. Chrystian VIII zrobił tak samo. Krew śpiewała nam w żyłach. Byliśmy jak dzieci, które czeka pokaz chińskich fajerwerków. Strach całkiem minął. Pozostało jedyne pełne nadziei podekscytowanie. Jeszcze nie zdążyliśmy przeżyć osiągniętego zwycięstwa, a już czekało nas kolejne. Gefion zaczęła się obracać. To drywkotwa nie wytrzymała. Prąd był zbyt silny i znosiło nas ku południowej baterii. Patrzyliśmy na Chrystiana VIII. Wielki liniowiec również zbliżał się do wybrzeża i już znalazł się pod silnym ostrzałem. Rzucili wielką kotwicę, by wstrzymać dryfowanie i odpowiedzieli gwałtowną salwą, która przebiegła wzdłuż burty okrętu od dziobu po rufę. Z kolejnych furt działowych wykwitał dym, aż w końcu jedną wielką, szybko rosnącą chmurą przesunął się na fiord. Strzelano jednak za wysoko i kule padały na łąki za baterią. Kanonierzy nie mieli czasu odpowiednio ustawić dział, gdy nieoczekiwanie zaczęło ich znosić do brzegu. Chwilę później przyszła kolej na nas. Byliśmy tak blisko lądu, że znaleźliśmy się w zasięgu karabinów. Prąd i wiatr wciąż nami igrały. Ustawiło nas w poprzek fiordu, co oznaczało, że obie nasze burty wychodziły na pustą wodę. Jedynie cztery działa rufowe miały szansę odpowiedzieć na gwałtowny ostrzał baterii. Pierwsze trafienie sprzątnęło z pogładu rufowego 11 ludzi. Kule armatnie nazywane szarym groszkiem, ale to nie groszek przeleciał nad pokładem w chmurze drzask, rozrywając nad burcie i stanowiska dział i ludzi. Einar widział, jak nadlatuje kula. Obserwował każdy metr jej lotu, gdy sunęła nisko nad pokładem. Zbiła z nóg człowieka. Nogi odrzuciło w jedną stronę, a resztę w drugą. Urwała jedną rękę, zmiażdżyła głowę. Przykleiły się do niej odłamki kości, krew i włosy. Kula leciała dalej w stronę Einara. Upadł do tyłu i patrzył, jak go mija. Później opowiadał, że w pędzie wyrwała mu sznurowadło z buta. Tak była blisko, zanim w końcu wbiła się w rufówkę od strony bakburty. Dla Einara kula była potworem obdarzonym wolną wolą. Pokazała mu, czym jest wojna. To nie bateria brzegowa strzelała w powietrze, ani nie uciekający zapałczani żołnierze. To smok dyszał żarem w jego nagie serce. Czasu na myślenie nie było. Na pokładzie zapanował zamęt. Jakiś oficer z dzikim wzrokiem wrzeszczał, że Einar razem ze sternikiem i jednym żołnierzem ma iść pod maszt. Ten rozkaz nie miał sensu, ale Einar go wykonał. Żołnierz natychmiast upadł w kałuży krwi. Wyglądał tak, jakby coś wybuchło mu w środku. W jego piersi pojawił się otwór, z którego buchała krew. Einar widział, jak oko eksploduje czerwienią i odrywa się, pokrywa czaszki. Ze zdumieniem patrzył, jak odsłonięta jasnoróżowa masa mózgowa rozpryskuje się, jakby była owsianką, którą ktoś uderzył drewnianą kopyścią. Nie wiedział, że coś takiego może się stać ze człowiekiem. Potem nadleciała jeszcze jedna kula i zabrała ze sobą porucznika. Einarowi robiło się na zmianę zimno i gorąco na widok tego końca świata, a z nosa pociekła mu krew. Jednak wyłącznie wskutek szaleńczego podekscytowania. Jakiś inny oficer z twarzą zalaną krwią zapędził go do działa numer 7. Wcześniej Einar był przy numerze 10, ale ta armata w międzyczasie została trafiona i skrzywiła się na swoim stanowisku. Dookoła leżała plątanina z nieruchomych ciał. Wypływająca spod nich krew rozlewała się powoli w rosnące jezioro. Strumyki moczu tworzyły delty między nogami zmarłych. Einar nie widział, czy jest wśród nich Kresten lub mały Klausen. Nieco dalej walała się urwana stopa. Sam Einar też się zsikał, tak jak zabici. Huk armat wywołał trzęsienie ziemi w jego trzewiach i w spodniach Einar miał już pełno. Wiedział, że umierający w chwili śmierci opróżniają jelita, lecz nie wyobrażał sobie, że może to również dotyczyć żywych. Wojna miała być próbą męskości. Wiarę w to stracił w momencie, gdy poczuł lepkość na udach. Czuł się na poły martwym, a na poły niemowlęciem. Wkrótce jednak się zorientował, że nie jest w tym odosobniony. Na pokładzie unosił się smród jak z przewróconego kibla i nie pochodził jedynie od zabitych. Większość walczących miała spodnie powalane na tyłku. Komandor działa numer 7 jeszcze żył. Krwawił z rany nad brwią, gdzie uderzył go kawał drewna. Krzyczał coś do Einara, który go jednak nie słyszał, lecz gdy dowódca wskazał na lufę, zrozumiał, że ma załadować działo. Ręce miał za krótkie, więc aby wetknąć kulę w lufę, musiał wyczołgać się do połowy poza furtę działową. Był teraz widoczny dla baterii wroga i stanowił łatwy cel. Myślał jedynie o tym, kiedy wreszcie przyniosą wódkę. W tym czasie Gefion udało się tak wymanewrować, że zajął odpowiednią pozycję na fiordzie. Ustawiliśmy się burtą, ale porowiec Geyser, który próbował nam pomóc i chciał wziąć nas na hol, dostał w maszynownię i musiał wycofać się z bitwy. To samo spotkało Hekle, której zniszczono ster. Wiatr wiał dokładnie ze wschodu, a strata dwóch parowców, które miały nas holować, oznaczała, że gdyby wszystko poszło źle, nie mielibyśmy odwrotu.

No i właśnie tak to jest. Tak to jest z tymi wojnami, że... No, wracamy tutaj właśnie do takiej muzyczki, może trochę bardziej radosnej, bardziej przypominającej szanty. W zasadzie to chyba są szanty. Tak. Jadą ludzie na tą wojnę, myślą sobie, o, będzie fajnie, będzie jacie, ale się wykaże. O, będę pierwszy w szeregu stał i strzelał najlepiej i w ogóle wrócę bohaterem. No a potem pierwsza kula i się okazuje, co się okazuje, dość obrazowo tutaj opisane, bardzo plastycznie, trzeba przyznać panu Jensenowi, jakby sam był na tym żaglowcu. W tym momencie przerwę opowieść, ponieważ dalsze losy to już by zdradziły praktycznie, co się stanie w tej bitwie. Nie wiadomo, jeżeli chcecie państwo się dowiedzieć, co się stało z Einarem, co się stało z Krestenem, z Lauritzem i z tymi wszystkimi bohaterami, którzy tutaj pokrótce zostali opisani, no to polecam książkę Karstena Jensena, My to Pielcy. Przypominam, że słuchacie państwo audycji w twardej oprawie w Radiu SAR. Prowadzi dzisiaj Łukasz Śliwiński. Zazwyczaj prowadzi jeszcze Ania Cieślewska, i co ona czyta moje nazwisko, dlatego musiałem się nauczyć je poprawnie wymawiać. Niestety to już prawdopodobnie będzie koniec na dzisiaj, ponieważ no, dalsze fragmenty po prostu to już by było młócenie tej jednej bitwy i wszystko byście się dowiedzieli. No to nie o to chodzi, bo my tutaj zachęcamy do czytania, a nie czytamy wam jak mamusie na dobranoc dzieciom. Więc może wspomnę, jaka muzyka dzisiaj z nami leciała, bo może nie do końca dopasowana, ale tak troszkę poleciałem prywatą, bo lubię te zespoły tych wykonawców, którzy dzisiaj byli. Nightwish był z instrumentalnymi głównie utworami. Dlatego jak ktoś czekał na wstęp i czekał, aż wejdzie wokal, to mógł się zdziwić nieźle, bo 7 minut na przykład samego instrumentalu. No to tak, to był Nightwish wtedy. Apokaliptyka było. Był zespół islandzki Sigur Rós. Jeszcze będzie zresztą na sam koniec, na pożegnanie Sulej. Nie wiem, czy tak się czyta, ale jest uzamknięte, więc pewnie tak. Ale to nie jest polskie, więc nie wiem. No, Vardruna, tak jak mówiłem, i soundtrack z Wikingów. A teraz nam śpiewa jakaś pani szanty w tle. To tyle by było z mojej strony. Aha, jeżeli nie chcecie się dowiedzieć przedwcześnie, jak się skończy ta książka, to nie czytajcie na Wikipedii, ani na jakichś stronach historycznych. Jak się skończyła wojna duńsko-niemiecka właśnie na środku tego XIX wieku, bo można sobie nieźle zaspoilerować. Ale ja wiem, czy to jest taki spoiler, tak jakby ktoś, wiecie, czytał Biblię i ktoś mu krzyknął spoiler, Jezus umiera na końcu. No to nie do końca tak jest, nie, że to jest spoiler. No gdzieś tam się wie, że ten Jezus umrze, ale kurczę, jak to do tego doszło i w ogóle, to można wyczytać między wierszami, a nawet w tych wierszach. Więc jak nie wiem, można sobie zrobić taki podkład historyczny i potem czytać jako osobiste przeżycia, a można też tą historię odczytać właśnie z tej książki. Także polecam i dziękuję bardzo za dzisiejszy odsłuch. Był z państwem dziś Łukasz Śliwiński i zapraszamy za tydzień do Radia SAR. Cześć!

Dracena, twoja katana na moich plecach.

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

zazdrośnicy. Darem ty chcą podlewić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi. Czyliż pustym domysłem te czary wyśledzą.

nie potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem podartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłowi

Na Stre miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

Znowu po nocy wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ha. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako, na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w kato, większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol, chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc, ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom

0: Na temat siatkówki dzisiaj porozmawiamy. Moim gościem jest Szymon Rachwalski.
1: Dobry wieczór.
0: Siatkarz Stoczniowca Gdańsk, drużyny drugoligowej. Opowiedz nam, Szymon, dlaczego wybrałeś siatkówkę?
1: A było to tak, że w drugiej klasie gimnazjum chodziłem jeszcze do szkoły muzycznej wtedy i miałem kolegę, który był ze mną ministrantem i zaprosił mnie na trening, bo zaczął chodzić na treningi siatkówki i powiedział, żebym z nim poszedł. No i poszliśmy razem i skończyło się tak, że ja zostałem już w tej siatkówce, a on wybrał potem wioślarstwo. I to taka historia, że właśnie grałem, potem poszedłem do gimnazjum, właśnie już w tym miejscu, gdzie odbywały się treningi i porzuciłem, że tak powiem, szkołę muzyczną i zacząłem grać tak w siatkówkę.
0: A na jakim instrumencie grałeś? Jest instrumentem siatkarskim?
1: Grałem na fortepianie, czyli też palcem.
0: Czyli palcem.
1: Znaczenie, a potem na puzonie.
0: Na puzonie. No to ciekawe, bo to jest... Chociaż w sumie puzon może też się gdzieś tam kojarzyć z dźwiękami, które są wydawane zawsze na siatkówce. Szczególnie z tego, co kojarzę, to kibice Stoczni bardzo żywiołowo reagują. Zawsze jest tam głośno na hali.
1: Dokładnie, kiedy jeszcze można było przychodzić i graliśmy fajną siatkówkę, to mieliśmy swoją tak zwaną żyletę, gdzie przychodziło tam po 10 osób i był właśnie taki Witek Klimas, który zresztą też jest studentem Politechniki. I on był naszym królem bębna, tak zwanym.
0: Dokładnie, bęben głośno grał.
1: Tak jest.
0: A jak tam wygląda na przykład z takimi wuwuzelami? Czy takie rzeczy wchodzą w grę? Bo to trochę akustyka chyba przeszkadza na takie coś.
1: No niestety na naszej hali nie, ale na innych czasem się zdarzają takie. Jak jedziemy na wyjazd na przykład do Wilczyna, to tam potrafią takie wuwuzele mieć.
0: No a powiedz wtedy, jak to wygląda? Czy tacy kibice bardziej przeszkadzają, czy pomagają? Czy na przykład jak jedziecie na wyjazd i jest głośno, to wam przeszkadza? Czy jak to?
1: Myślę, że nam to się podoba, my lubimy takie mecze, wtedy też czujemy się jak prawdziwi zawodowcy. Wtedy widać, że jest fajne, fajne to widowisko, że kibice się włączają i to tylko napędza, na pewno nie przeszkadza.
0: Mówisz, że zawodowcy, że czujecie się jak zawodowcy, ale jak to wygląda? Gracie na trzecim poziomie rozgrywkowym tak naprawdę, czyli w drugiej lidze, jak to trochę znamy też z piłki nożnej, taką nomenklaturę nie do końca poprawną. Gracie raczej amatorsko w siatkówkę, czy profesjonalnie, czy półprofesjonalnie, jak byś to nazwał?
1: Myślę, że raczej amatorsko, ale jest to liga zawodowa. Mhm. W naszej lidze w większości zespołów zarabia się pieniądze. U nas nie, ale my wiemy to od początku, jak przychodzimy i cieszymy się, że Stoczniowiec daje nam szansę przedłużenia tej kariery i cieszenia się tą siatkówką, bo jest to dla nas ogromna frajda.
0: Tak, no wydaje mi się, że to jest trochę inny sport i trochę taki piękniejszy ten sport, taki romantyczny, że gra się jednak dlatego, żeby spełniać pasję, a nie tylko po to, żeby pójść do pracy, odbębnić mecz, odbębnić trening i iść wrócić do PlayStation czy do jakiegoś swojego życia takiego niesportowego.
1: Dokładnie, ja też podziwiam szczególnie tych z nas, którzy i pracują i jeszcze gdzieś studiują zaocznie na przykład i są w stanie to pogodzić, być 4-3 razy na treningu i dają z siebie 100% i jeszcze motywują innych chłopaków, naprawdę to podziwiam.
0: A jak to wygląda właśnie wiekowo u was w kadrze? Czy to są sami studenci, czy to są też ludzie, którzy już skończyli studia i pracują, albo nie skończyli studiów, no tam to już nieistotne? Czy jest więcej takich starszych osób, tam, znaczy starszych, no to też nie są starsi ludzie, ale około 30, czy nawet trochę więcej? Czy raczej właśnie studencko, młodzieżowo?
1: No nasz zespół ma też taką zasadę, że też gramy po to, żeby ci młodzi zawodnicy z juniorów mogli się ogrywać, mogli trochę poważniejszej siatkówki zasmakować i potem lepiej grać w swoich rozgrywkach. Także mamy od wieku 17-18 lat do 37-8 są zawodnicy i pracujący, i studiujący, i jeszcze uczący się w szkole. Także rozbieżność jest dość duża.
0: A czy macie jakieś drużyny juniorskie też w Stoczniowcu?
1: Tak, mamy juniorskie, kadetów i młodzików, także zapraszamy chętnych.
0: I to też tak działa jak, no bo ja akurat nie ukrywam, że trochę najbardziej wywodzę się gdzieś tam z piłki nożnej i czy to też tak wygląda jak w szkółkach piłkarskich, że zazwyczaj ci sportowcy, czyli siatkarze, którzy grają w pierwszej drużynie, są gdzieś tam trenerami w tej akademii, można powiedzieć, w drużynach juniorskich, czy macie osobne osoby, które trenują dzieciaki?
1: często się tak zdarza, też właśnie w siatkówce. Ja przez pewien okres czasu byłem takim trenerem mini siatkówki, ale stwierdziłem, że to nie jest za bardzo moja droga. Nasz trener, który nas prowadzi i gra w tej drużynie, jest też trenerem właśnie takim, że tak powiem, nawet koordynatorem tej młodzieżowej siatkówki w Stoczniowcu, ale to było na tyle. Nie ma w drużynie następnego takiego już trenera ani opiekuna młodzieżowej siatkówki.
0: Dobrze, to wróćmy jeszcze do twoich początków. Mówiłeś, że właśnie wyglądało tak, że z kolegą przyszedłeś na pierwsze treningi, gdzieś tam pierwsze drużyny. A kto był twoją taką inspiracją? Czy miałeś jakiegoś idola? Może ktoś z rodziny może grał w siatkówkę? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Wyglądało to tak, że zawsze byłem, a czy nie zawsze, dopiero tam w liceum, ale byłem dosyć wysoki i chudy.
0: No tego nie widać w radiu, ale Szymon jest naprawdę wysokim człowiekiem.
1: I byłem rozgrywającym i zawsze jakoś tam ten Paweł Zagumny mi tam w głowie siedział, że chciałem być taki jak on. No w rodzinie nikt nie grał i no myślę, że ten Paweł Zagumny to był mój taki idol.
0: A spotkałeś pana Pawła Zagumnego jeszcze za czasów juniorskich, czy dopiero później, czy nigdy?
1: Nie,
0: czy
1: jak to wygląda? Nie, nigdy, tylko w telewizji udało się oglądać. No, chociaż raz na meczu byłem jako tak zwany mopers, czyli taki wycieracz parkietu przy zawodnikach, to byłem na jednym meczu.
0: Czyli bliski kontakt grałem. Był.
1: Tak, poty wytarłem.
0: No tak, tacy ludzie też muszą być w klubie sportowym i czasami odwalają taką brudną robotę, a tak naprawdę o nich się nigdy, rzadko się o nich mówi. W wielu klubach właśnie tacy ludzie są duszami tak naprawdę klubu. No i jak uważasz, czy teraz wybrałbyś taką samą drogę, żebyś chciał grać, no by to wszystko się potoczyło tak, jak mniej więcej chciałeś, czy raczej wyobrażałeś sobie coś innego, jakieś inne życie?
1: Dokładnie wybrałem tą samą drogę, naprawdę jestem zadowolony. Bardzo mi się podobało tworzyć ten klub, bo naprawdę wiele wspaniałych osób spotkałem i wiele ciekawych osobowości na pewno. I fajnie poczuć coś takiego, że właśnie za darmo jest się w stanie coś tak fajnego tworzyć. I nie zawsze tu musi chodzić o pieniądze.
0: No dokładnie, dokładnie. Tutaj pieniądze, jak mówisz, schodzą na dalszy plan, bo najważniejsze jest, że możecie grać, że macie jakąś swoją halę. Jak to wygląda z halą? Macie halę wynajmowaną pewnie od miasta?
1: Tak, mamy swoją na hali Oliwii, treningową, ale jest ona tak nie za duża. Można tam potrenować jak najbardziej, ale meczów już tam za bardzo nie można rozgrywać, więc mamy wynajmowaną na Reja halę, naszą tak zwaną twierdzę. Tak. Jest ona też niższa niż w większości drużyn. Jest taka słynna nasza rura, gdzie jak zawodnicy podrzucają piłkę do zagrywki, to jakiś punkt zawsze się uda zdobyć. I mamy jeszcze na hali Drakar. Trenujemy tam na przeróbce, na stogach, tam gdzie klub wioślarski jest. Bo teraz też, nie ukrywamy, jest przez tego wirusa problem, żeby halę zdobyć. Ale jesteśmy zadowoleni z tej hali na Mikołaja Reja, bo naprawdę dobrze się tam czujemy, dobrze się tam nam trenuje.
0: No to teraz już trochę wywołałeś wirusa. Jak ten koronawirus storpedował wasze rozgrywki? Czy mieliście długą przerwę, czy nie mieliście w ogóle przerwy? Czy jak to wszystko wpłynęło na wasze działania?
1: Nam się trochę poszczęściło, bo w marcu, kiedy już były zamykane rozgrywki, to akurat zagraliśmy ostatni mecz, a od września zaczęliśmy ligę normalnie, oczywiście potem bez kibiców, ale na nas się jakoś to szczególnie nie odbiło. Udało nam się, bo akurat w naszej drużynie nikt nie zachorował i nie musieliśmy przechodzić kwarantanny, więc poziom sportowy trzymaliśmy na swoim poziomie. No i myślę, że to nam za bardzo nie przeszkodziło. A wręcz przeciwnie, uważam, że pozytywnie wpłynęło na to, że my nie mamy za bardzo gdzie spędzać wolnego czasu i coraz więcej osób chodzi na treningi, bo potrafi przyjść 20 osób na trening, nawet gdzie w styczniu nie zawsze to się zdarzało.
0: No i jeśli przychodzi takie 20 osób, czyli znaczy, że w kadrze macie ponad 20 osób, tak? Jeśli dobrze liczę, jak to można powiedzieć. To gdzie ci ludzie grają? Czy macie drużynę rezerw jeszcze, czy po prostu tylko w tej waszej szóstce i w trakcie meczu jest taka duża rotacja?
1: Mamy pewną ilość osób zgłoszoną do rozgrywek, którzy chodzą, trenują i grają, a są osoby, które po prostu przyszły w trakcie sezonu albo nie chcą grać albo się nie łapią do tego, ale gdy tylko mają chwilę, przychodzą, bawią się tą siatkówką i też pomagają nam, bo gdy nie ma kogoś z naszych zawodników, bo ma pracę, bo ma uczelnię, to przychodzi i wypełnia ten trening i daje z siebie wszystko i to naprawdę...
0: I walczy o skład.
1: Dokładnie, gdzieś i walczy, tam. Żeby w przyszłym roku, może za 2 lata tak. gdzieś spróbować wejść w tą grupę.
0: Już wejść wtedy do pierwszej drużyny.
1: Tak, tak.
0: I wygryźć jakiegoś stałego bywalca.
1: Dokładnie.
0: Na przykład Szymona, który gra już w stoczni lat.
1: Myślę, że łącznie z młodzieżówką to już 9. rok będzie, z tego co ostatnio liczyłem. W seniorach to 5. jako senior, a 2 lata jeszcze tam jeździłem jako junior.
0: A powiedz, czy Stoczniowiec to jest drużyna już z długą historią?
1: Tak, z bardzo długą. Myślę, że to no, taki klub robotniczy, z tego co się orientuję też.
0: No, nazwa wygląda, brzmi jakby to był stoczniowy
1: Dokładnie.
0: Klub.
1: I z tego co mi się wydaje, to nawet gra w najwyższej klasie rozgrywkowej i jakieś tam sukcesy swoje miał, ale potem to się wszystko tak potoczyło, jak się potoczyło, także i tak myślę, że cieszymy się, że jesteśmy w tej drugiej lidze, bo kilka lat czy kilkanaście lat temu chłopaki o to walczyli i łatwiej jest utrzymać się w drugiej lidze, niż do niej awansować, myślę.
0: Tak. No i chciałbym jeszcze tutaj porozmawiać, bo Stoczniowiec to klub, z tego co pamiętam, wielosekcyjny był od zawsze. Też była piłka nożna, był klub, który by się mieścił, no teraz, później to była Polonia, teraz wrócił do korzeni i się nazywa dalej Stoczniowiec. Jest hokejowy klub. Czy to wszystko jest zjednoczone, czy to jest wszystko, teraz już każdy to jest inny twór? Czy wy jesteście wielosekcyjnym klubem nadal, czy to po prostu...
1: Mi się wydaje, że jesteśmy wielosekcyjnym klubem. Kiedyś też, z tego co wiem, był boks, wioślarstwo i nawet brycz sportowy.
0: No, no to bardzo, bardzo rozbudowany klub. Bardzo fajnie, że to tak funkcjonuje, bo ja zawsze lubię takie wielosekcyjne kluby, które gdzieś tam ze sobą współpracują na różnych płaszczyznach. No i wtedy naprawdę jest to coś poważnego i bardzo dużo ludzi o tym słyszy. Jeśli jest nazwa Stoczniowiec, to dzięki temu pewnie macie też trochę kibiców więcej, bo gdzieś ktoś tam z hokeja usłyszy, że jeszcze jest siatkówka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I też dzięki właśnie temu, że jest to wielosekcyjny klub, my możemy w ogóle grać, bo wiadomo, że my nie zrobimy takiego wyniku jak łyżwiarze czy hokeiści w tej najwyższej klasie, ale dzięki nim mamy właśnie to, że możemy grać w tej drugiej lidze.
0: Dobrze, to jeszcze dokończmy temat twojej kariery. Na co jeszcze liczysz podczas swojej gry? Czy liczysz na to, że gdzieś tam dojdziesz do poziomu zawodowego, skoro jeszcze to jest ten poziom amatorski? Czy u was ciężko jest przeskoczyć z ligi do ligi, z drużyny do drużyny?
1: Myślę, że nie jest tak ciężko. Mamy w swojej drużynie, a czy mieliśmy takie osoby, które grały gdzieś potem dalej w pierwszej lidze, czy za granicą. Ja myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi coś, taka myśl, że może kiedyś jeszcze zagram w takiej zawodowej drużynie, ale myślę, że moją drogą tak będzie już bycie statystykiem siatkarskim. Chociaż nigdy nie mówię nie. Jeżeli trafi się taka oferta, to zobaczymy, co życie przyniesie. Na pewno byłaby to wielka frajda.
0: No i mówiłeś właśnie tutaj o statystyce, o analityce meczowej też pewnie przy okazji. Jak to wygląda? Czy to jest zewnętrzna firma zatrudniona do tego, żeby prowadzić statystyki meczowe? Czy raczej w klubie musi być taka osoba, która jest statystykiem i to wysyła później do władz ligi?
1: W siatkówce raczej jest to... Każdy zespół ma swojego statystyka. Jest to członek sztabu szkoleniowego. W niektórych drużynach, w takich najlepszych, to nawet po 2 jest. Ale taki statystyk ma obowiązek na platformę wrzucić statystyki po meczu.
0: Czyli cały czas siedzi przed komputerem na meczu i wszystko kontroluje.
1: Dokładnie.
0: Na bieżąco, decyduje o wszystkim.
1: Tak, na bieżąco wpisuje kody, co też nie jest łatwe. Ja już uczę się tego 2. rok i jest to wyzwanie. Uważam, tyle kodów na bieżąco, na żywo wpisywać. Podziwiam naprawdę te osoby, bo jak zaczynałem uczyć się statystyki, to jeden mecz taki 1,5-godzinny robiłem przez 8 godzin, także...
0: To jest niesamowite liczby.
1: Potrwało.
0: Jakby już na etacie pracować to po 8 godzin, czyli jeden mecz dziennie.
1: No teraz już to, jak oni to robią, to tak robią tyle, ile trwa albo krócej, bo no, jak już się bierze prawie, to już idzie, no ale na początku to jest ciężko.
0: No a jak to wygląda z przełożeniem tego na boisko? Czy jeśli uczyłeś się tego, bo mówisz, że już od 2 lat gdzieś tam próbujesz, pewnie jakieś kursy, tak?
1: Tak jest, kurs u Kamila Sołoduchy zrobiłem, który ma swojego bloga, Siatkówka Okiem Statystyka. Polecam każdemu, kto chciałby bliżej poznać ten sport.
0: No to tak, to zapraszamy serdecznie na taki blog. Czy to ci pomaga na boisku, jeśli potrafisz to sobie przeanalizować, na pewno teraz już dużo szybciej to analizujesz, nawet w trakcie gry, czy to ci pomaga na boisku, czy to zupełnie nie ma znaczenia?
1: Na pewno pomaga przede wszystkim to na naszym poziomie, że wiem, gdzie kto będzie atakował, jak się ustawić do tego bloku, czy ewentualnie w obronie, ale też pomaga przede wszystkim, że widzę siebie, jak gram i mogę poprawić, bo mi się często wydaje po meczu, że no zagrałem super mecz, a potem jak to oglądam, no to widzę, gdzie są braki i myślę, że to jest też fajne i ważne.
0: A tak to wygląda u was, że nagrywacie każdy mecz i później analizujecie go tak sobie na spokojnie, czy zupełnie olewacie taką analizę i po prostu gracie sobie tak amatorsko, żeby się dobrze bawić?
1: Gramy amatorsko i się tym dobrze bawimy? Ale gdy tylko możemy, staramy się trochę wpleść do tego, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie. Ja nagrywamy te mecze, robię statystyki, wysyłam do wszystkich kolegów, wysyłam mecz też wideo do wszystkich kolegów, żeby każdy mógł sobie zobaczyć i przeanalizować siebie czy cały zespół.
0: No a teraz, gdy jest pandemia, to z tego co widziałem, macie transmisję na różnych mediach, myślę, że na Facebooku głównie, tutaj tak domowe jest. Mecze. A zewnętrzne to różnie bywa pewnie z tymi wyjazdowymi, bo niektórzy na różnych platformach, czy tam płatne, czy niepłatne, różnie to bywa. Czyli to można sobie, tak naprawdę każdy może sobie z odtworzenia obejrzeć z tego, co mi się wydaje na Facebooku.
1: Tak jest, dokładnie każdy może. Zapraszamy też do oglądania naszych meczy na Facebooku. Przeciwne drużyny często też na YouTubie transmitują. I tak, można sobie z odtworzenia obejrzeć.
0: Ale płatne transmisje też macie na waszym poziomie, czy...?
1: Nie, myślę, że nie, na naszym poziomie nie.
0: A wejście na halę podczas meczu jest biletowane, czy jest całkowicie otwarte? Tak normalnie, bo teraz wiadomo, że w tym czasie jest trochę inaczej.
1: Na naszej hali jest otwarte, ale są drużyny, gdzie się płaci po 15-10 zł za wejście.
0: Duży pieniądz tak naprawdę za poziom trzecioligowy siatkówki, mi się wydaje.
1: Dokładnie, ale fajnie, bo w tych mniejszych miejscowościach tam naprawdę ludzie chodzą, żyją tym meczem. Widać, że to jest wydarzenie, jak jest mecz w miejscowości i fajnie to się potem przenosi na widowisko sportowe.
0: Jeszcze ostatnie pytanie na temat analizy. Jak to wygląda, czy taki klub jak Stoczniowiec w drugiej lidze, czyli ten poziom jeszcze taki, można powiedzieć, półzawodowy, czy też potrzebujecie takiego analityka i statystyka, można powiedzieć, na etacie, że ktoś musi być do waszej drużyny przypisany? Czy to już jest jakoś załatwiane przez związek, czy...?
1: Myślę, że nie potrzeba takiej osoby na tym poziomie. Myślę, że może u nas, w naszym przypadku, możemy sami to analizować, ale jak jest trener, który zajmuje się tylko trenowaniem drużyny, nie gra, no to może sobie pozwolić na to, bo ma więcej czasu. I uważam, że też mogłoby coś takiego, też są takie osoby, które po prostu oferują to, że się płaci za jeden mecz i przesyła się statystyki.
0: Czyli tacy podwykonawcy.
1: Tak jest, tak jest.
0: Tak, tak to wszystko funkcjonuje teraz, że jakieś freelancerzy czy coś takiego się no kwitnie. Dokładnie. To wszystko rozwija. Teraz zaprosimy Państwa na przerwę muzyczną, ale to nie będzie zwykła przerwa muzyczna podczas naszej rozmowy, ponieważ prosimy wszystkich o powstanie i w tyle poleci hymn kibiców Stoczni Stoczniowca Gdańsk.
1: To jest bardzo ważny utwór w naszym stoczniowym życiu.
0: To zapraszamy do posłuchania, a my robimy chwilę przerwy i wracamy za jakieś 5 minut.

0: Witamy po przerwie. Chciałem nadmienić tutaj na temat tej ostatniej piosenki, że musicie dzisiaj późno pójść spać, ponieważ mamy taką porę, że już jest po 21.30 i będziemy jeszcze rozmawiać długo, długo, jeśli nam się tematy nie skończą, a raczej zapowiada się na długą rozmowę jeszcze, więc będziecie musieli pójść późno spać. Rozmawiamy dzisiaj z Szymonem Rachwalskim, siatkarzem w Stoczniowcach Gdańsk. Stoczniowiec gra teraz w drugiej lidze, to już ustaliliśmy na początku rozmowy. Jak sobie radzicie w tej drugiej lidze i czy jest perspektywa awansu?
1: W tym sezonie idzie nam bardzo dobrze. Przez pół roku zajmowaliśmy pozycję lidera. Myślę, że mamy szansę na turniej półfinałowy. Jak naprawdę dobrze pójdzie, to turniej finałowy. Myślę, że nikt u nas w klubie nie myśli o awansie. Przede wszystkim, że no jest to dosyć mała szansa, bo z tego co się orientuję, to dwie drużyny ze wszystkich grup awansują tylko do pierwszej ligi i już to naprawdę moim zdaniem musi wyglądać profesjonalnie, ale uważam, że i tak robimy fajny wynik na to, jaką jesteśmy drużyną, to każdy daje z siebie naprawdę 100% i przede wszystkim naprawdę jest fajna atmosfera w tym roku, że chce się przychodzić na te treningi i chce się grać w tej drużynie.
0: No to jest właśnie atmosfera, to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę w drużynie, w sporcie zespołowym. Jak to się przejawia u was? Jak to wygląda? Jak budujecie tą atmosferę?
1: No, kiedy nie było pandemii, to budowaliśmy na spotkaniach naszych, że tak powiem, pomeczowych na przykład.
0: Analitycznych.

0: ale myślę, że już jesteśmy na fali wznoszącej, bo idzie nam coraz lepiej i myślę, że naszym celem są play-offy. Także myślę, że będzie dobrze, że pokażemy jeszcze dobrą siatkówkę w tym sezonie.
1: I do play-offów awansują 4 drużyny, tak? Z każdej grupy?
0: Tak jest. Z każdej grupy 4 drużyny najlepsze i potem 2 z tych 4 awansują do turnieju półfinałowego. No a potem jak już się wygra turniej półfinałowy i chyba druga drużyna też z turnieju półfinałowego awansuje do finałowego.
1: Final Four, czy więcej niż 4?
0: Mi się wydaje, że tam wychodzi 6. Nigdy w życiu nie pojechałem na ten turniej, tak że...
1: To w tym roku pojedziecie pewnie, mam taką nadzieję.
0: A ja też mam nadzieję, że fajnie było, jakby się udało. To było gdzieś takie marzenie sportowe na pewno naszej drużyny, bo każdy gdzieś tam chciałby być na takim turnieju, bo to już naprawdę czuje się takie zawodowstwo.
1: Tak, no ciekawe jak to będzie w tym roku wyglądać. Może już się kibice pojawią do tego czasu, bo kiedy tak mniej więcej kończy się wasza liga?
0: Playoffy zaczynamy w marcu, bodajże 13 marca, a turniej finałowy jest na początku maja. Także jeszcze jak będziemy grać, to jeszcze sporo grania przed nami.
1: No to tak. A jeśli nie zagracie w playoffach, to znaczy, że kończycie po prostu już w marcu i nie macie nic dalej.
0: Tak, jeżeli będziemy na 5. miejscu, a z tego co mi się wydaje, że tam te niższe miejsca grają jeszcze playouty o utrzymanie. Ale myślę, że no już naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy nie byli w tej czwórce, bo dobrze przepracowaliśmy początek sezonu, gdzie wygrywaliśmy praktycznie wszystko.
1: No teraz już macie chyba ten taki cios, żeby się obudzić, jak 2 mecze przegraliście z drużynami z czołówki tabeli tak naprawdę, z Wilkami Wilczyn, tak?
0: Tak jest i z Orłem Międzyrzecz.
1: No właśnie... To są nazwy, które tak nie do końca są znane nam jako mieszkańcom Pomorza. Skąd to są drużyny? Pewnie z daleka.
0: Z okolic Poznania. Jest to kawałeczek, ale i tak jest to na pewno bliższy wyjazd niż na przykład do Szczecina czy do Polic. Ale są to naprawdę fajnie zorganizowane drużyny i mające naprawdę wspaniałą publiczność, bo no, czeka się na mecze w Wilczynie i w Międzyrzeczu, żeby tam pojechać i zagrać przeciwko takiej publiczności.
1: To nie bez przyczyny są tak wysokie, jak publiczność ich niesie.
0: Dokładnie. No. W tym sezonie niestety nie mają szansy to wykorzystać, ale naprawdę widać, że tam kocha się tą siatkówkę.
1: Tak, no jeszcze rozmawialiśmy o atmosferze, to ja chciałbym tutaj taką trochę prywatę sprzedać, że jak zaczynałem przygodę z Radiem SAR, to jednym z pierwszych wywiadów, który przeprowadziłem, był też wywiad z siatkarzem Stoczniowca, który wydaje mi się, że budował trochę atmosferę tam u was w drużynie. Tak. Grałeś jeszcze pewnie z Mateuszem.
0: Tak jest, grałem z Mateuszem, tak zwanym łysolkiem.
1: No, łysy właśnie z PG, on był dosyć popularny w internecie przez swój fanpage i był bardzo wesołym człowiekiem. Co teraz robi Mateusz Zięba? Bo wówczas grał w siatkówkę plażową, miał jakieś wyniki już coraz lepsze. Grał też na hali właśnie w Stoczniowcu Gdańsk. Jak teraz jego życie wygląda?
0: Grał jak najbardziej, jest to dosyć towarzyska osoba i pogodna. Naprawdę rzadko widziałem go zdenerwowanego czy jakiegoś obrażonego. Teraz mieszka w Australii i tam pracuje i gra w plażówkę.
1: No to pozdrawiamy Mateusza, mam nadzieję, że słucha, jeśli nie dzisiaj, nie słucha teraz na żywo, bo nie wiadomo jak to tam wygląda, pewnie u niego jest poranek już, ale myślę, że nas posłucha, to go pozdrawiamy.
0: Myślę, że tak, naprawdę pozdrawiamy. On był dosyć mocno z Politechniką związany, też długo tam studiował.
1: Nie bez przyczyny łysy z PG.
0: Dokładnie.
1: A teraz jak wygląda? Dużo macie studentów Politechniki w drużynie?
0: Mamy, myślę, że 4 osoby, które studiują i 2 są, które kiedyś studiowały, ale zawsze ta Politechnika, z Politechniki osoby przychodziły grać do Stoczniowca i też przez to tworzyły fajną drużynę akademicką i tam zachodzili w miarę wysoko w tych ampach tak zwanych.
1: No tak, no bo jeśli są z jednej drużyny, to później tam dokleić te 2-3 osoby spoza drużyny, to chyba nie jest aż taki duży problem, bo po prostu można sobie grać jakąś tam jednym skrzydłem czy drugim skrzydłem. Nie wiem, czy u was się też skrzydła mówi, jak jest strona chyba, tak?
0: Skrzydła też.
1: No dobrze. Mówiliśmy, że grałeś z Mateuszem Ziębą. Czy grałeś jeszcze z jakimiś siatkarzami, których gdzieś tam rozpoznaje publiczność w jednej drużynie na przykład?
0: Publiczność w jednej drużynie to z takich, co rozpoznaje publiczność, to no na pewno kiedyś w tym moim pierwszym klubie MMKS-ie Gdańsk, to grałem z Kamilem Dębskim, który teraz gra w pierwszej lidze, kiedyś grał w Treflu Gdańskim.

0: No, jest taki zawodnik jak Łukasz Kalinowski, który gra też obecnie w pierwszej lidze i czasem można je właśnie oglądać na antenach Polsatu Sport. I z tego co pamiętam, to było na tyle. No, więcej przeciwników miałem, tak zwanych trochę bardziej sławnych, przez to, że to oni grali w Treflu Gdańsk i gdzieś te nazwiska tam się teraz pojawiają w Plus Lidze.
1: Czyli pewnie gdzieś w wieku juniorskim grałeś w rozgrywkach przeciwko Treflowi, pewnie jakiejś pierwszej i drugiej drużynie, znając życie, bo to bardzo rozbudowany klub. No i kto jest tak mniej więcej w twoim roczniku, który teraz osiąga jakieś sukcesy na arenie?
0: No na przykład rok starszy Czunkiewicz, co teraz w Ślepsku Suwałki gra. W Treflu Fabian Majcherski, no to z mojego rocznika. No i rok młodszy na przykład Jakubiszak Szymon, on teraz w Lublinie gra. Także parę tych nazwisk jest. No Treff to jest taka kuźnia sportowych talentów. Gdzieś tam zawsze ktoś się wybije. No na przykład Patryk Niemiec jeszcze jest taki zawodnik. No oni potrafią.
1: Czy to tak wygląda, że Treff podbiera tych najlepszych zawodników gdzieś tutaj z okolicznych klubów? Bo pewnie niedużo jest tych klubów tak naprawdę na Pomorzu. No ale w Gdańsku trochę takich klubów siatkarskich chyba jest.
0: W Gdańsku jest właśnie Treffli Stoczniowiec, ale w województwie jest jeszcze Malbork, Lęborg, Puck, z tego co pamiętam Starogard kiedyś był.
1: I działa taka siatka scoutingowa jakaś, która bierze do najlepszej drużyny tak naprawdę naszego regionu, czyli Treffla?
0: Tak jest, myślę, że oni tam też zagadują do chłopaków, żeby i gdzieś tam ściągnąć do siebie, żeby mieć jak najlepszy skład. No jest to też szansa dla tych chłopaków z tych mniejszych miejscowości, bo też nie zawsze te drużyny mają potem jakiekolwiek możliwości wypromować tego zawodnika. A jak pójdzie do Treffla, no to gdzieś tam jakąś szansę gry jeszcze dostaje.
1: A jak to wygląda pieniężnie? Czy też zawodników w siatkówce się kupuje między klubami, tak jak w innych sportach? No w piłce nożnej, ja zawsze mówię o tej piłce nożnej, ale tak to wygląda, że nawet gdzieś tam na najniższych poziomach, choćby te 3 piłki, czy tam 8 piłek, to jednak musi coś zapłacić klub, żeby się dogadać.
0: Szczerze, trochę nie mam informacji na ten temat, bo no nie przechodziłem z klubu do klubu. Raz, ale to jeszcze jak byłem dosyć młody. Tak. Myślę, że coś tam się daje, jakieś piłki czy coś, ale na pewno mi się wydaje, że jakichś dużych sum to nie.
1: Tak, no bo to jest jednak trochę inny sport, jeszcze nie pochłonięty przez te pieniądze. Tak cały czas mówię, że te pieniądze, ale naprawdę mi to zawsze przeszkadza na takim poziomie, że tam no nie powinno być na takim poziomie gdzieś tam tego, że pieniądze rządzą. Chciałbym się ciebie jeszcze zapytać, ponieważ siatkówka ma też swoje jakieś różne odmiany, czyli na przykład siatkówkę plażową, tak jak mówiliśmy, Mateusz grał w siatkówkę plażową z dosyć dużymi sukcesami. Czy ty też grasz gdzieś w siatkówkę plażową poza sezonem, bo to zazwyczaj latem się dzieje, kiedy już wy nie macie ligi, czy też grasz w jakąś inną odmianę siatkówki, jak to u ciebie wygląda?
0: Jest jeszcze siatkówka śniegowa, dosyć teraz nowy sport. Ja, jak byłem młodzieżowcem, to jak kończył się sezon, to przychodziliśmy na plażę i trener prowadził na treningi plażówki i gdzieś graliśmy w tych zawodach. Nawet szczęściem, że tak powiem, byłem na półfinałach Mistrzostw Polski, bo tam 2 czy 3 drużyny nie mogły akurat jechać i załapałem się z kolegą, pojechaliśmy i pierwszy mecz mieliśmy wolny los, także dużo szczęścia w tym sezonie.
1: Awansowaliście jeszcze dalej.
0: Tak. I teraz już nie gram w plażówkę, jest to fajny sport i no bardziej tak wakacyjnie to jasne, że zagram, ale nie tak profesjonalnie jak moi koledzy z drużyny. Gdzieś jeżdżą na zawody i starają się gdzieś grać w tą plażówkę, trenować i fajnie to wygląda.
1: Czy to się bardzo różni od siatkówki halowej, czy wydaje ci się, że jeśli ktoś potrafi dobrze grać na hali, to zawsze sobie poradzi na plaży?
0: Trochę się różni. Nie zawsze kto dobrze gra na hali, gra dobrze na plaży, ale jest to trochę inny sport na pewno, ale myślę, że można to z hali, swoje umiejętności wykorzystać w siatkówce plażowej na pewno.
1: No w sumie Gdańsk to wydaje mi się, że może być dobrą oazą na dobrym miejscem na siatkówkę plażową. Na śniegową trochę gorzej. Do śniegu raczej tutaj w Gdańsku rzadko można uświadczyć.
0: Tak jest, chociaż ostatnio.
1: No ostatnio spadło, ale też by tylko przez parę dni. Dzisiaj już widzę, że nie ma. A ja jestem z Kaszub, więc u mnie na Kaszubach to jeszcze 20-30 centymetrów. Także ja sobie spokojnie mogę jeszcze pojeździć na nartach, chociaż nie jeżdżę.
0: Śniegówkę zagrać.
1: Czy miałeś taki mecz, który ci zapadł w pamięć i już myślisz, że na zawsze go zapamiętasz?
0: Jest taki jeden mecz, to były play-offy, myślę, że z 4-5 lat temu, właśnie z Orłem Międzyrzecz graliśmy. Pierwsza faza play-offów to była, bo wtedy 8 zespołów awansowało. My byliśmy na 6 miejscu, a Międzyrzecz na 2 chyba, z tego co pamiętam. I było to do 2 zwycięstw. Mhm. Nie, 2 mecze się grało.
1: 2 mecze.
0: Tak, i my przegraliśmy pierwszy 3-1. I musieliśmy wygrać drugi, nieważne jakim stosunkiem setów, i wygrać złotego seta.
1: Aha, złoty set wtedy.
0: I przegrywaliśmy już 2-0 u nich. Oczywiście kibice dawali nam to doznać. Wygraliśmy kolejne 3 sety, czyli wygraliśmy mecz 3-2 i jeszcze wygraliśmy złotego seta. I naprawdę cieszyliśmy się bardzo.
1: Czyli faworyta na ich terenie ograliście.
0: Tak jest. No, myślę, że im było dosyć nie do śmiechu wtedy, a my cieszyliśmy się bardzo.
1: No to niesamowita na pewno historia, szczególnie, że już tak naprawdę mogliście się żegnać i już odpaść całkowicie, jeśli było już 2-0. Tak naprawdę zawsze się mówi, jak się nie wygrywa 2-0, to się przegrywa 3-2.
0: Dokładnie.
1: Ale nie zawsze tak jest, tylko tak się mówi. A powiedz mi, jak to wygląda ze stresem u ciebie? Czy jest taka trema u ciebie, że grając w siatkówkę, kiedy już tak widownia jest, czy tam jakaś presja wyniku, czy bardzo się stresujesz, czy na przykład bardziej się stresowałeś na egzaminie na prawo jazdy, czy na maturze, czy na sesji?
0: Myślę, że najbardziej na maturze i sesji, ale gdzieś tam ten dreszczyk właśnie takiego stresu jest na początku seta szczególnie. Jak gramy na wyjeździe, to nie aż taki mocny, ale jak gramy u siebie i gdzieś tam na trybunach widzę, że siedzi moja narzeczona albo rodzice, no to jest ten dreszczyk, bo chcę się pokazać jak najlepiej, bo no fajnie coś takiego przeżyć.
1: A kamera stresuje, jeśli wiesz, że to jest nagrywane, że później to będziesz oglądał, czy to już całkowicie, już jak zawsze nagrywacie, to już nie stresuje?
0: Na początku, jak zaczynałem nagrywać, to tak, to miałem stres i się myślałem o tym w trakcie meczu, ale teraz jak już robię to praktycznie co mecz, to nie myślę o tym i staram się dać siebie jak najwięcej na boisku.
1: A jak często trenujecie w stoczniowcu?
0: Trenujemy 4 razy w tygodniu. Oczywiście jak kto może, bo też nie zawsze przez pracę i przez obowiązki inne nie możemy, ale raczej 3 razy w tygodniu to każdy jest i każdy w swoim przeważnie, jak są otwarte siłownie, to w swoich możliwościach chodzi na siłownię, ale też mamy w poniedziałek udostępnioną siłownię na hali Oliwii i też nasz trener, wiedząc, że jest taka sytuacja, że no nie mamy tych siłowni dostępnych, to robi wszystko, żeby nam zapewnić wejście na siłownię, żebyśmy byli w formie, żebyśmy czuli się dobrze na boisku.
1: I potrzebny jest taki trening siłowy pewnie, bo mimo wszystko wydaje się, że w siatkówce no, nic się nie podnosi, tylko ewentualnie do uderzenia jest ta siła, ale czy to się przydaje tak naprawdę na meczu?
0: Na pewno tak. Miałem taki okres, że nie chodziłem na siłownię, że tam gdzieś chowałem się za filarem na siłowni i no nie grałem wtedy najlepiej, a od kiedy zacząłem chodzić na siłownię, traktować to poważnie, to widzę efekty i przede wszystkim nie mam kontuzji. Myślę, że to jest też ważne, że nic nie boli, że można spokojnie się tym bawić.
1: Dobrze, teraz chciałbym ciebie spytać, jak to wygląda z obserwowaniem siatkówki? Czy oglądasz wszystkie mecze plus ligi, czy oglądasz tylko trefla, czy może nie interesujesz się w ogóle siatkówką?
0: Interesuję się bardzo, jak mam możliwość to oglądać, no bo lubię bardzo ten sport. Trefla ze szczególnym sentymentem oglądam, bo jest to nasza tutaj regionalna drużyna.
1: No i gdzieś tam znasz jakichś chłopaków pewnie.
0: Dokładnie.
1: Mniej więcej.
0: I przede wszystkim też, że naprawdę grają fajną siatkówkę, mają dla oka. Myślę, że pan trener Winiarski to naprawdę bardzo ciekawie prowadzi i potrafi styl swój przekazać drużynie i naprawdę widać, że gra trefl, a nie inna drużyna i no oglądam, staram się interesować naprawdę.
1: No i w tym roku bardzo dobrze sobie radzi trefl, jest w czołówce plus ligi.
0: Tak jest, no radzą sobie naprawdę znakomicie, nie mają najwyższego budżetu w lidze, a potrafią zawsze jakoś to zbilansować i ściągnąć takich ciekawych zawodników, że...
1: No właśnie gwiazdy są teraz, nie? Jest pan Mariusz Wlazły, no i Michał Wilniarski jako największa chyba gwiazda jest trenerem. Ja chciałbym ciebie spytać, czy oglądasz tylko plus ligę, czy oglądasz też zagraniczne ligi, czy może Ligę Mistrzów, jak to wygląda w siatkówce?
0: I Ligę Mistrzów, no Ligę Włoską też, chociaż nie zawsze jest na to czas i też nie zawsze te transmisje są tak dobrze zrobione jak z polskiej ligi. Myślę, że właśnie polską ligę też się najciekawiej ogląda, dlatego że porządnie jest to wszystko zrobione przez telewizję.
1: No to właśnie jest ciekawe, bo na przykład w piłce nożnej, do której się ciągle odwołuję, no to jest bardzo dużo osób, które jak już oglądają Ekstraklasę, to nie oglądają czegoś innego, bo po prostu nie chcą wracać później do takiego opakanego poziomu. A z drugiej strony, jeśli ktoś ogląda Ligę Mistrzów, to nigdy nie powie, że będzie chciał oglądać Ekstraklasę, bo to już zawsze się mówi taki... Takie pod Beskidzie z Łęczną 0-0, to bym sobie obejrzał. To już są tacy fanatycy wtedy. No a czy chodzisz na mecze takich regionalnych zespołów tutaj? Czy takie rzeczy się dzieją tutaj gdzieś? Czy jakieś amatorskie może ligi?
0: Jest liga amatorska. Też myślę, że na dosyć porządnym poziomie jak na ligę amatorską. Coraz więcej drużyn się tam zgłasza, coraz więcej osób chce grać, ale nie chodzę jakoś. Nie wiem kiedy, jest też Gdania Gdańsk, dziewczyny, też tak. Grałem w drugiej lidze, ale jakoś no, nie zdarza się, żebym się pojawił na tych meczach. No, jedynie na Tref Gdański.
1: No to jest jednak trochę inny poziom taki, takiej piłki siatkowej ekstraklasowej, a na przykład piłka drugiej ligi kobiet, no to jest zupełnie, można powiedzieć, inna dyscyplina, nie?
0: Na no pewno. Tak, chociaż radzą sobie fajnie i też na pewno dają z siebie wszystko, ale też przeważnie dlatego nie chodzimy pewnie, bo gramy w tych samych dniach, my mamy wyjazd, także to też nie sprzyja.
1: A mecze są zazwyczaj weekendowo, czy też w tygodniu się zdarzają?
0: Weekendowo, a jak jest Puchar Polski, to w środę, ale to tylko parę meczy przeważnie w naszym wykonaniu.
1: Dobrze, a teraz jeszcze porozmawiajmy o pieniądzach. Mówiłeś, że u was się nie zarabia, ale zarabia się w innych drużynach w lidze. Tam, nie wiem, czy masz takie przecieki, że jakiego rzędu to są pieniądze? Czy chłopaki się utrzymują gdzieś tam w drugiej lidze, czy w pierwszej lidze z siatkówki, czy dopiero aż na poziomie ekstraklasowym można się utrzymać tylko i wyłącznie z piłki siatkowej?
0: Z tego co wiem, to w pierwszej lidze też można dobrze już zarobić na piłce siatkowej. W drugiej lidze, w takich topowych zespołach, to tak średnio myślę ponad 1000 zł na pewno można dostać, a tak to myślę okolice 1000, poniżej kilkuset złotych to jest taka kwota, którą siatkarze po prostu zarabiają i pewnie pracują jeszcze w innych branżach, żeby to sobie...
1: No tak, a mówisz, druga liga to jest taki najniższy poziom, który można podciągnąć pod profesjonalizm, tak? A dalej jest jeszcze amatorska liga jakaś? Trzecia liga? Czwarta liga?
0: Jest trzecia liga. U nas, z tego co wiem, nie ma na Pomorzu, ale na południu mi się wydaje, że nawet jest czwarta liga. Mhm. Także to jest więcej tam zespołów, ta siatkówka, jest więcej po prostu tego wszystkiego, drużyn i...
1: Tak, no i na pewno pasjonatów też więcej, jeśli o to chodzi, bo to na pewno na takim poziomie to trzeba być pasjonatem, żeby takie coś prowadzić. No ale takich ludzi najbardziej się lubi w sporcie. Powiedz mi, czy, no bo mówiłeś, że są drużyny Lęborg, Malbork czy coś, to one wtedy gdzie grają? One mają jakąś połączoną pewnie ligę trzecią, tak?
0: Z jakimś... To są drużyny juniorskie.
1: Aha,
0: juniorskie, młodzieżowe, tak.
1: Aha, dobra, rozumiem. Czyli seniorów, ligi seniorskiej na Pomorzu nie ma i jak drużyny, to one już tam gdzieś muszą się przebić do drugiej ligi raczej?
0: Tak, tak. A czy no jakieś parę lat temu był Pruszcz Gdański, był Sopot, ale te drużyny z tego co się orientuję właśnie już zakończyły swoją żywotność i...
1: No pewnie jeśli są takie ligi amatorskie, które już nie są w strukturach związkowych, to znając życie te drużyny tam się zagnieździły tak. I znając życie grają pierwsze skrzypce, jeśli to tak można nazwać. A powiedz mi, czy siatkówka to jest jedyny sport, który oglądasz, czy jesteś pasjonatem sportu i siedzisz przed telewizorami, czy na stadionach, czy na halach i oglądasz wszystko, co się da?
0: Ogólnie na pewno lubię sport, też dzięki studiów na AWF-ie to wiele sportów mnie zaciekawiło, ostatnio choćby koszykówka NBA, też przez znany wszystkim serial ten Ostatni Taniec.
1: Ostatni Taniec, tak. No ja nie oglądałem tego serialu, ale na pewno jeszcze obejrzę jako sportowy fanatyk.
0: I też przez sport do wyboru na pewno koszykówka też mnie gdzieś tam zaciekawiła. Myślę, że piłkę nożną też oglądałem kiedyś więcej, szczególnie kiedy grałem w FIFA, no to tak, się przekładało.
1: To zawsze się tak przekłada, tak.
0: Na pewno skoki, jak każdy Polak, to myślę, że już obowiązkowo. No i gdzieś te sporty, gdzie Polacy osiągają jakieś najwyższe rezultaty. Też staram się, jak jest jakieś wydarzenie w Gdańsku, to też odwiedzić. To tam zawsze mój tata załatwia jakoś bilety, czy kupuje. Mhm. I czy te lekkoatletyczne, halowe na przykład mistrzostwa były,
1: Tak.
0: To też fajnie coś takiego zobaczyć.
1: Były, tak. To parę lat temu.
0: Dokładnie. Fajnie zobaczyć, fajnie poznać też coś innego.
1: W tym roku mamy halowe Mistrzostwa Europy też w Polsce, tylko że w Toruniu. O. Nie wiem, czy będzie widownia, czy nie, ale mam nadzieję, że uda mi się przygotować niespodziankę dla fanów Radia SAR, ponieważ gdzieś w perspektywie mam wywiad z pewną lekkoatletką, która może się pojawi tutaj przed halowymi Mistrzostwami Europy, które są w marcu. Czyli tak na miejscu to chodzisz na większe wydarzenia. Nie masz jakiejś swojej drużyny, nie wiem, choćby czy w piłce nożnej, czy w koszykówce, którą odwiedzasz regularnie i kibicujesz, jesteś fanatykiem i bijesz w bęben.
0: Nie, raczej nie. Chociaż raz na meczu Stoczniowca tutaj naszej drugiej ligi byłem w bęben, bo akurat tam czy się nie załapałem do składu, czy miałem kontuzję, to aż odciski miałem przez parę dni. To tak, że
1: po
0: to
1: szkole
0: jest...
1: muzycznej to wypada, nie?
0: Dokładnie.
1: Żeby być tutaj podzirejem. Dobrze. Może teraz już tak trochę rozluźnimy atmosferę. Już zbliża się godzina 22. Najpierw może skupmy się na takim czymś. Czy wy, będąc amatorami siatkówki, chodzicie do McDonalda, na fast foody, czy jecie kebaby, bo ja to jestem fanatykiem kebabów, pewnie część osób wie. Czy takie coś wchodzi w grę, czy raczej się prowadzicie poważnie i nie wchodzi takie coś?
0: Myślę, że wchodzi w grę jak najbardziej, oczywiście z miarem. Raz na jakiś czas też trzeba sobie dogodzić, oczywiście nie przed meczem, bo wtedy ciężko byłoby wyskoczyć. Ale jak najbardziej nie mówimy nie kebabom.
1: A jak na przykład wracacie z meczu, to się zatrzymujecie na taki szybki posiłek, czy raczej do restauracji macie coś, czy po prostu kanapki macie ze sobą?
0: Nie, no i oczywiście klub zapewnia nam dwa obiady, także jak jedziemy, to jest obiad raczej taki zdrowy, ale jak wracamy, no to już różnie. To już różnie, to i pizza i...
1: No i dobrze, bo tak naprawdę to wy macie się tym bawić, a nie robić tutaj nie wiadomo jakiej profesjonalnej piłki siatkowej, żeby też trochę od życia wziąć. Nie?
0: Dokładnie. Trener też dba o właśnie takie fajne rzeczy, że to nie jest zbyt sztywno, tylko kiedy luz, to jest luźno i fajnie i przyjemnie, a kiedy trzeba się spiąć i na poważnie to potraktować, to tak jest.
1: No i teraz temat największy, tabu. Jeśli był mecz taki w Międzyrzeczu, tak? Czy w Międzychodzie?
0: Tak, tak, w Międzyrzeczu.
1: Z Orłem i wygraliście tak spektakularnie, to ile alkoholu się wylało w autobusie?
0: No, oczywiście. Od razu po meczu to tak nie mogliśmy się za dużo spożyć, ponieważ zaraz graliśmy ważne play-offy następną fazę. Ale myślę, że też jesteśmy ludźmi i też jak już jest koniec sezonu, mamy takie spotkanie nasze, zakończenie sezonu, gdzie spotykamy się, dziękujemy sobie za cały sezon i też potrafimy się zabawić i...
1: I co piją siatkarze? Piwo, wódka?
0: No wszystko, co każdy pije, także...
1: Tak. No a po meczu tak normalnie się spotykacie i jak to wygląda? Raczej w szatni się spotykacie, czy gdzieś, no teraz pewnie w szatni, czy gdzieś w jakimś takim ustronnym miejscu, ale jak tak normalnie to czy do restauracji gdzieś tam chodziliście i analizowaliście mecze, czy...
0: Raczej spotykaliśmy się w jakichś mieszkaniach też, często oczywiście... Trzeba było po meczu wytańczyć w klubie Kwadratowa. Tam niektórzy z naszych zawodników byli z tym.
1: Karty VIP.
0: Tak jest.
1: Nasz studencki klub Kwadratowa bardzo wiele historii różnych słyszał.
0: Dokładnie. Oczywiście nikt nie przesadza z alkoholem,
1: no tak,
0: bo
1: tak.
0: Jesteśmy sportowcami. Tak.
1: I możecie wypić więcej. Jak to prawdziwi sportowcy. Dobrze, to my może uderzymy już teraz powoli w tematykę właśnie alkoholową, czy tam, nie wiem, jakoś poświętujemy naszą udaną audycję. Chyba już będziemy się żegnać z Państwem. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. Wydaje się, że rozmowa bardzo fajnie przebiegła. Dziękuję bardzo, Szymon, że odpowiedziałeś pozytywnie na zaproszenie. No i trzymamy kciuki za Stocznię, żeby awansowała do playoffów, żeby może się udało sprawić chyba niespodziankę i awansować do góry, bo myślę, że to nie jest taki faworyt jakiś do awansu.
0: Tak jest. Bardzo serdecznie zapraszamy na oglądanie transmisji, jak już będzie można na trybuny i bardzo dziękuję za zaproszenie, była to dla mnie przyjemność.
1: Tak, polajkujcie Stoczniowiec na Facebooku. Gdzieś tam się jeszcze też u nas na pewno pojawi audycja do odsłuchania, więc jeśli ktoś będzie chciał zrobić sobie powtórkę, czy odsłuchać po prostu zaprosić jakichś znajomych, żeby posłuchali naszą rozmowę, to zapraszamy serdecznie na platformę Mixcloud. No i do usłyszenia. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie audycji nie będzie, ale za 2 tygodnie słyszymy się w audycji sportowej w środę po 20 na pewno, 20.30 lub 21, będziemy o wszystkim informować. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
0: Dobranoc.

przecież bicie serca usłyszeć, czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

naszej ciszy, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstąpi.

i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

gęstą nocą. Pośród drzew mył swoje ręce.

naszej ciszy, gdy bicie serca usłyszeć, czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumą.